0: Taky ne.
1: Taky ne.
0: Taky ne.
1: Taky ne.
0: Tik tak tik.
1: Lásce.
0: Taky ne.
1: Taky ne.
0: Taky tak.
1: Tik tak tik.
0: Tik tak tik.
1: Tik tak.
0: Lásce. Milujem tercie,
1: ať si.